0: Energy.
1: Vybadávaj mi čiko, nezonaj mi čiko, aj zomri mi čiko.
0: Hits music only.
2: Hi, it's Taylor Swift and my radio.